0: Josef Donat,
1: Zapkim Rososu, Amoja Prawaruka, Jedzenca Matecisch, a tu już pola da won hijeras na nikotre teme tuto Jensni Szorania. Witaj.
2: Dobranje, no rad lubię to czynił. Piatk je morec dżinserialu w serbskim rozwosu w nowostkach z wiadomości. Wokoło unamakanką informuje Mirczyn Węk, dżinsa w KI, kiż przełożuje daty, jedne tam nie KI, tak za człowiek je zrozumi. To klinczy komplikowane, zawieszcze też je. Mirczyn Węk pak je tun prawy, wun tajke wiadomostne temy normalu sam przystupni. Z ekspertu za hudźmne temy, Szymanom Hedušku, podamy so dżensniejszym kreszędze do świata hudźmnej teorie, a do świata arystokratii dżensa też bądźe. Dostaniemy mianowicie czesny wopyt naszego lubowanego serbskiego kieżora. To są czipność, to ma zasoraz k prajenu.
1: A z kotrym wiedrom smiemy dżensa liczyć, to ja wam nie dom praju.

Do chwilu pokaza temperatura tu pola nas we mieście 10 stopniu. Na niedzie 23 żywe slepro dżęsa biehu dnia hiszcze polize. Wostacz ma sucha, ale słońce dre przehusto nie uladamy. Jutce potom cyle podobne wietro a niedzielu. A potom też we przechodnym tydzieniu je przypowiedzene deszcz. Wokoło temperaturu so przewele nie zmieni. Te zmijemy takle wokoło 17, 18, 19, 23 stopniu, jednacze po pieczycie.

0: Srbske rozvoz a zcywa tej geranieka jesteś dżensniejsze bez hudźby za mnie w osobince nieprzedstajomne, bez chodzin sydnacie. A ja do świata hudźbnej teorie w zwisku ze srbskiej hudźbu nas dżensa zasora Szymon Heduszka w odwiedzie.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Niedawno sem raz studiju čitał, kiš je so vůviču harmonijskih strukturu v popovej hudžbě v zajšvých 60 letach věnovala. Tam rekaše, zo so modulácie, po takým zmena tóniny v jednom spěvě, přeco méně vůživaja. To bych nedom čipny a tak poladach, kak to popravom v srbskej hudžbě vůpada. V osobě v 1960 a 70 letach jako narováše so věle serbských šlágrů s hudštnými orkestrami a profesionálnymi zpěvarymi aranžovachu vůkubvaní hudštníci zpěvy a zatvářichu dys a dys harmonické zajímavostky. Svyšeč je to například ve zpěvě Najrinča Holca, zpěvané od Gerta Wernera. Pri niej sztuczce stychiszcze we samsnej toninie. Cicza, że hiżo krok wyżę. A sztwota hiszcze raz. Dalszy taki przykład jest spieł Rewacz chcył od Mircina Weclicha z lita 1992. We przekodzie od poslednie sztuczki na posledni refren moduluje wun wo zvuk horie.
3: To znaju dzi. Kak rad bych zasorywać chcę.
2: To na tute miestnie činić jest gerie neusiedne. A kak dżęca wupada, gdyż poskam hudźbne albumy albo druhe moderne popowe spiewy zajszwych lat, dobił dołho za modulacjami pytacz. Dys a dys odrie hiszcze kwoszczenka wurieba, gajś na przykład w bole jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Bretschneiderec, w którym się refren przeco we hinejszej toninie, mianujcy zvuk niszy. Typisce je też zmiena harmonie we wospietowaniu posledniego refrenga, kaž tu pola skupiny Holaski. Zimajo pak da so riec, zo nie możemy międzynarodnu studiju kompletnie na serbsku hudźbu přenjesć. Zato su so naše hudźbne stawizny porno międzynarodnym prostče hinak wuwili. Przyjuszym je wówidzieć, zo harmonijskie eksperymenty we popowej hudźbie też pola nas wodybieraja. A znano je to nastok na młodych komponistów, so nic hudźbnych eksperymentów bojeć, szako takie hiżo przeco miachmy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Szymon Heduszka je so z wówidzom modulacją a harmonijskich strukturą. Srbske hudźbe zabierał. Pečo dżin 20, česač menšinu hiša potom svešiče naše pojezdče s Matijom Cežom.

Albo dżensny szo zwiedza Ralbicach, Barbie, Lecho, dżensa wubi, Giulia, so tam woniowi, wobornicy, jutze wieczo, osmich smija, pisany program z dyskoteku, kiś so przyzamknie, a niedzielu chcieć, a potem najprede zromadnie wubidwacz. Od przypona jeni sleduje koniacy sport, po podniu dziećacy czapu, rwiki, a karusel, so tam tejś wierci, a to darmotnie. A deszcze zmeja tam cyle wiac w osobitych programów dybku doszcze niebie smolom dost. Domi z niskie towarstwo Radiszka przeproszuje na huczno literalny wieczor, na którym wspominaja na 130. posmiertne narodniny Marek Rulmosec a postate posmiertniny Marek Kubaszec, dżęca wieczor to budże na po 8 stróży pola hucziny. Na dwurečne nazemske wiki sče potom na samcne miestne preprošenje, a to jutce, tam verči so leca šo koa voko o birne kulku neplu, regionalni vikuvarjo zmeja tam dosč a nadosč, čehož možeče so doladač a najesč. Na dnju votoreno pomnika za jutsišim nedželu zmeje tež MDR studio Budišin se srpskim rozvosom svoje dure votorene vod džesačih doštorjoch, ale kapacity za wiedzenia budu obmierzowane. Stuś chce, tun musi potem dobięć na przykład też do serbskiego doma. Tam pokazuje filmy, dzieci może paslić, sedakowie atykans, wopszony program zmija też wyski we przyziemiu serbskiego doma. A haj, chodzi z kawosada, ta świeci lica, 950. Pedžesatu ročnicu svoje cokve, a k tomu je potom jutze sympozij ze staviznickimi přednoškami plánovaný od popodňa na po 2. maj. A nedželu na dňu otvoreného pomnika bude tež šulský muzej domizniska stva Ptačecach otvorená.

0: Gesim dopredironie prajwa we Ralbicach, Svetša, Tutunkun, Stydzenia, a znano z czeje też zajszłych dniach we WhatsApp-statusach znatych wuladali lustne KI-widia z Dylanki Schwabia za Tutunkun, Stydzenski, Svedzin, Babilicza, Ralbicach. Stulś je wełsy nikak znate to, abo tu wuladasz tam we tutych widiach, kotry szak nie są woprawdzie realnie natoczene, ale są ryzy na liczaku, abo szmuratku nastali z pomocą kumsznej inteligencji. Najnowszym wideo je widzieć, jak Ralbiczynio stan za Babilicza twarja, pola tola poniecim, co każdy z pomocniku do minifigury pomienszy. Danny Glocksin je za tute videa zamówite a przeradzi, co w opytowariu a w opytowarki kunstyczy na Ralbicach wszystko takle oczekuje.
1: Nasze Babilicza zaji są piatkwyczo z naszym oblubowanym wubydżowaniem woniowych woborów. W sobotu wieczor wiedzie nas potem Mike Bryzan po pisanym programie. Przyladował ją muszę się wieselić na ten miks ze zrejami, live uczby od naszych rockpiatów, kajś też wszelakie skecze soraja. Highlight wieczora będzie zasa nasz nawiarczany film, a potem prosimy kajś zwuczenie na reje. Ta niedziela je napakowana ze wszelakimi highlightami od ręczego piłka, koniecze sporta, dzieciace czaperowe wiki, hač kulke ten boli.
0: A ještěž ma došť a Luboš, nech si tam dojedže a za tohky sú čipni na vone KI-videa poladeč raz do našeje app MDR Serbia. Tam sme vám niekotre z tutých zestaj.

Pietrzy spok Florent Kislich z nowej dobu, słyszeć by też. Szymon Hiruszka. Lubi dzieci, modostni, dżens, aż się doszli, a potem żnokiwa za sokąd z tydzienia. Nie to dobry plan? Co do mięczynu? Po 6 Czechie.

0: Policja z G.
1: Dziewięć a 70 letna je sredu popołudniu niedaleko Nesvačidła ze swoim Renaultom zjezdnie przyszła. Ona by nadrozem je s Nesvačidłom a sjarnianami po puču, po takim nadroze, kiž wiedział przez Koslo, a zotal nejasnie przyczyny prasne nalivo podla drogi do štoma. Przy tym so seniorka lochce zrani, auto pak bije skoncowane. Wiecna škoda, 10-10 euro. To runia sredu popołudniu je čornym kumcu LKW z cichu tankownie kolidirował. Jednaše so vo LKW, kiž mieše drevo po takim zdunki na připoviešaku a te šteki krán, kiž tute zdunki na připoviešak vadže. A tun bie najskerie převysoký, tak so prasne, jako chceše 20-letný šofér tankovač. Dokiž bie LKW s tým pozadne vyšší hač dovolené, sú jemu kneflači kľúče zčázali a muža vozivili. Nastavicná škoda ve vysokosti 20-tisac euro. Sredu ráno je sa tiež nezbožo stavo a to je s Kupšicami a Bukecami. 44-letná vodžaka Forda chceše nalievo do ležonosti odpočiť, dobieše pak na napřečunú vopka dočakač. Za nie jeduce vodža Mercedesa, dla toho tiež pozasta, za ním jeduce šoféry Noa pak najskrie dremaše a prasne do Vitova a storčí tutun do Forda celé prytku. Vodžaka tutoho z lohce zraní pri karambolaži nastavicná škoda v vysokosti 5-10 euro. A neznačí sú so zajšvedne kamiencu na Macharovej do bydlenia zadobili a z tutoho televízor kajštejš viacore tisace euro kradnili. Polícia je slede zavestčiva a netko za paduchami pýta.

0: A ja, dżonsa rano mamy zasoraz tu cyle włosy bitu cześć, zo smiemy tu witać naszego lubowanego serbskiego kieżora. A kaśe mi prajo i runa, kles lita niszcza prazy roczo dobudzi się na przyju. Tuż nechamy sodli komdzić. Proszę jara, mikrofon słysza wam, wasza kieżorska majestosć.
1: Lubi Serbuki, a lubi Serbia, przyzjewiu so roczo zdleše je służbnije jezby. Sem zaso raz ve Chinie pobyl. Tam sem jednal ze zajemcami, kiš cedža vočinič cilu seč hostčencu ze serbskej a vužijskej kuchniu. To jim vězo nemožeme zasadne zakazač, ale sem investoru přesvičil, so sušak kvasna polivka a krin s hoja ze mjasom a plince a tvaru z lanym volijom jako serbske jedže tež džil serbskich navožkov. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute navožki sú imateriálne kulturné herbstvo. Tuž nemôža celé bieze šeo ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a viestým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokvadne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu netko jo s hostčencami rečeč. Taki prawe Wellbeek franchise z filialami po całym kraju? Abo sycz wulkich hostczynców z atmosferu kwasnej żole, wiezo też z kapawu albo dublom Mirczina Weclicha? Kaśtyś pieco to budże, zajm we Chinie znamieńcza je wulki. Cuze eksotiske jedzie woptacz, to je tam miestem skoro wieczy statusowy symbol hacz wulke auto. Rozumna filozofia poprawom. Jenoś szpatna za niemskich autotwarców. A predacz zabudu, jezby do Chiny dla symcyle skomdził jubilej wulatka. To dla nietko iście wutrobnu gratulacju. Niech jest serbska rycz w telewizji tej stale signal, albo plista, tym kisz bychu nas serbo rade jenoś jako epizodu stawizną widzieli. Nech je dale žive do pokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vôšim možným. V tutem zmysle prijú vám riane konstiteňa, váš serbský kežo milosvoprený.

Andrea Spitankova, to bież, a ja są nadzieja, ma z to wójndu zamaczytyż w dost przyczynu zromadnie spiewają się dośle, albo nadzieło dojeć, albo gdzieś szkuli też przec. Hej, potem zostrze dżęca rano stanęli, zczera potem swoje woża też posłali, albo leży tam szostańczy z woża, kajsze wam to runie z ruki padnęło. Ludzie, kocy iż so z tym zabieraja, a za dobrym sparom sledża, susi przezedni, sztuś ma we swoje spanskie stwi szo zrumwane, po takim żankao ostun, wyle lipy spi doszli na łopak. Znacz to sami raz wuspytacze, Jensa Jie, Svetu Jin, Puswano Woja.

0: Prostanemy przy hudźbie do świata hudźbnej teorie. W związku ze serbską hudźbą nas netko Szymon Hiduszka wotwiedzie.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Niedawno sem raz studiu čitał, kiž je so vůviču harmonijskih strukturu v popovej hudźbě v zajšvých 60 letach věnovala. Tam rikaše, zo so modulácie, potekim zmena tóniny v jednym spěvě, přeco menje vůživaja. To bych nedom čipny a tak poladach, kak to popravom v serbskej hudźbě vůpada. W osobie w 1960 a 70 letach jako narawaše so wiele serbskich szlagrów z hudźbnymi orkestrami a profesjonalnymi spiewarami aranżowachu wukubwani hudźbnicy spiewy a zatwarichu dys a dys harmonijskie zajmałostki. Słyszeć je to na przykład w spiewie Najrinča Holca, spiewane od Gerta Wernera. Pri niej sztućce stychiszcze we samsnej toninie. Cicza, że hiżo krok wyżę. A sztwota, hiszcze raz. Dalszy taki przykład jest spieł Rewacz chcę, od Mircina Weclicha z lita 1992. W przekodzie od poslednie sztuczki na posledni refren moduluje wun wo zvuk horie.
3: To znaju dzi. Kak rad bych zasorejbać chcę.
2: To na tute miestnie činić jest skierie neusiedne. A kak dżęca wupada, gdyż poskam hudźbne albumy albo drugie moderne popowe spiewy zajszwych lat, dobił dołho za modulacjami pytacz. Dys a dys odrie hiszcze kwoszczenka wurieba, gaś na przykład w bóle jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Bretschneiderec, we którym się refren przeco we hinejszej toninie, mianujcy zvuk niszy. Typisce je też zmiena harmonii we wospietowaniu posledniego refrenga, kaž tu pola skupiny Holaski.
4: Nie jest nasz najmłodsza, nikogo to nie stała,
5: do kluba so podamy tam.
2: Zimajo pak da so riec, zo nie możemy międzynarodnu studiu kompletnie na serbsku hudźbu przenieść. Za to su so nasze hudźbne stawizny porno międzynarodnym prostsze hinak wuwili. Przyjuszym je wówidzieć, że harmonijskie eksperymenty we popowej hudźbie też pola nas wotybieraja. A znano je to nastrok na młodych komponistów, so nic hudźbnych eksperymentów bojeć, szako takie hiżo przeco miachmy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Szymon Hiduszka jest so z wójczą modulacją a harmonijskich struktur. Serbskie hudźbe zabierało, a netko nech zaklinči Mircina Weclichu spiel z leta 1902 a 1910.

0: Frivolna Stutschka s posmiewkom a Ištvanom Kobelu. A mam pokio za was przed klubusom w Ojerecach, w Wyskaja, tam gdzie się 70 dolene, tam po takim kiczpu.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

Pala dame krotko doło smichi, że raz na przychodną hodzinu na koło da smieczy so to potom miezdrujm takle weselić. Na Helenu Hiduszkeca, Veroniku, Zarodniku, Olivera Tomasa a na Tomasza Krauzu.

0: Wulki lochko atletiski wersk leta europske mistrzostwa sużno przed niemalem miesiącem se zakończyli, ale leca sleduje jeszcze kietro spektakularne wodzamknienie tutej sezony, Mateo.
1: Cele prawie, a tutun przydałk nie jednore niekajka maliczkość. W Budapeszcie swiecza od dżęsniejszego nowe World Athletics Ultimate Championships swoją premierą. Gdyż tak chce się to jako kompaktny wersk sezony myślenie. Miesto doje WM z kwalifikacyjskimi kołami a mnoimi wubiedzianskimi dniemi. Są to jedno już 3 wieczorne sessions. Za to pak przyjrzym 28 rozsudu z niektórymi z najlepszych lochkoatletków a lochkoatletów świata. Doromady je 381 atletków a atletów z 65 narodów podla, a wieza je też niemska zastupiona, między drugim z 1500 metrowskim biarjom Robertom Falkenom albo europejskim mistrzom Mietana Lebie Julianom Weberom. K tomu przyjdzie niemska mixed staffla przez 4x100 metrów. Zajmowy je też mytowanski pieniądz. Całkiem jest 10 milionów US dolarów usypa, wiatrze hać do toho na takim lochkoatletickim evencie, aż tu iż jednotliwą dyscyplinu dobudzie po takim złoto, dostanie 100,5 tysiąc dolarów. World Athletics chce z tym nowym formatom wydomie nieco kompaktniejsze zawieść, co się też bóle na przyladowary usmieri po takim medem przestawku, za to wiele rozsudów na jednym wieczoru. Zapoczyna się, jak prajna dżęca w Budapeszcie, wubiedzowania bieża potem hać do niedzielę, a su live w mediatece RD widzieć.

Dyż se znano jutce do stróże pola hoczyny dojedzecze, mulej też raz do korczmy k dobrej launie założyć, to je tam przy krzywicy, gdzieś dże naliwo do Lemieszowa, a po wunie drozy dale do stróże. Tuta korczmiczka, przed kotry steja też lipy serbskie, słyszę się niedoraz metaszecom, tam wot mich usłuchać, ke kunce druje światowej wojny też przednożki, ryje, koncerty, poslednich dniach wojny zniczy wojn wulk, gedzile tuta otwarenia tam, bo żelbuchu przy tym też niemale ważne dokumenty szitke zniczene. Spoczat 1988 let przełza potom Dieter Metasz korczmiczku do niż nie przyuzasztaju potom 2010 Anette Daszcena a Bjorn Bierich. To jest taka woprodzita wiesna korczmiczka, kotry syda nimo sreda a stwórtka, siednie pak wobyt, pak wieczor, miestem je tam zaczynene, po takim mies wobydom a wieczorju. A jedzie su takie woprodzite tradicjonalne syda ja poliuki, kajkiesz je znajemy, a sowy schnitzel, a steki, a kasler, a omlet, haring, a zadzieczy też kulki z drożdżu, albo też rybiacy sztabiki. Ach, nieszto szczęt, tutu niedzielu zamknu wuzaczny korczmiczku, dokelż je holandski swiedzin komoruje a klukszu.

kozby końca lubien stosowieski w gminie Budestetce. W Zahorju szakie są narodził kola August Kotso, liczy własnacze 122. My jako szulerio tam Jackroć pobychmy przy jeho pomniku, tam gdzie jest jeszcze krasny tykowany domczk. A jak netko na to przyjdu, w jednej tamnej wiesce, w Bielszycach, pola Budestec, tam zahaji so dżęca, molarska, dziewarniczka, acz do niedzielę tuta traje, pod nałodom maje nageluje, a spiechowanski kruza sapsk ludu kulturu, tutu dziewarniczku kajsz. Wszitkie druje do toho też zariaduje. A z Bielszyc netko do Delan.

0: Ve studiju mam ninto zastupnu vjednicu Dolnosarskega gimnazijuma. Vid toga šulskega leta živa v tej funkciji, to je Kolet Šampatisova. Dobro žen, Kolet.
1: Dobro žen, ja se vjenim, ja se vjenim.
0: Jo, da jo šak numošči v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi ninto uzvignuš, co to jo, Kolet?
1: Jo, my mamy jadno przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten kniez dr. Gutke jo miał jadno wielką dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiać jadn przedmiot, który ma wiele ze serskiej urycu teke, a kulturu cynisz, a to bużo wyt togo szwódzkiego leta serski plus.
0: Po takim wiednik jo miał ideę, a wy to po takim nie dogatujesz, ugatujesz?
1: To jo pszałuję, ja sam tata taka.
0: Mm-hmm. Wiele ukniku jo se przyzjawiło.
1: Nie to wyprytny runże, a ja sam wielkim jada na to, mam ci nas co ukniecych.
0: Jo to wiele?
1: Za moim starszym jo.
0: Co jo nie to wesebne? Dlaczego jo to tak ważne, aż to pobitu jo?
1: Naja, ja by groniła w regularnych ucmych planach. Mamy kompetencje a obszimniejsza, któreż musi się obżywać w ramiku ucmy. A w ucmie serski plus mamy więcej lichotnościów, a tam tomu eben tak nie jo. Te uknięcy smieją ze mną sobą aktywnie co obżyliś na ugotowaniu ucmy. Ja to na przykład takie co niosłamy taką przydatną serską ucmę w tradycjonalnym zmysle cynisz, a my takie niocomy wierzysz, co my cynimy w mrcu przyjdącego leta, co my spontanicznie wystasz, a te uchnicy deje swoje idee takie tam sobą przyniast do ucby.
0: A ten wielki cel, jakaki?
1: Aż se wie, motywują my uchnicych, aby więcej serski pijedali takie miarze sobą, zachupiu, więcej lubują jeszcze serską rzecz a kulturu, a se wie, jo to takie niekaka ważna przygotowania na upaszowy kurs w ZEK 2.
0: Upaszowy kurs, serskie rzece, tam ga teke trzeba się zajmcu.
1: Mm-hmm, a to godla im pobytujemy taki kurs, dokolaż my gronimy, gaż nam se to radzio. Z tym kursom zajm ubużisz, a z tym pen motywacją uwijasz, pen tam motywacja, myżo k tomu wjazdż, aż te uknięcy co rozłożują za ten upaszowy kurs serbszczyny.
0: Wyszczo już o ulicy wali, aż dzieje te ukniki sobu, uwijasz toż tu ucbu, albo zaprzygniony byś na kaki pato gotują, jak to ugleda?
1: Ja som już niekotare geziny z nimi ucbu miała, a w prytnych gezinach se wiesmy se rozgraniali w tom, jak dej ta ucba ugledaż. Tam są rozdzielne przedstajenia w tom, jak dej se ucba ugotoważ, a te uchnicy są szykne temy tam nas pomnieli. Na przykład ta jadna kubka, co skrzuszisz gramatiku. Musim na przykład ugronić, my mamy jadną kubku tam nuci, kota raz już o wiegin. Ja jest serski pijeda, wyni, gdzie więcej serski pijedaż se wiesz, cóż w serskiej rzece, a takie komunicirowasz w temach, które już nie są uzus w szuli. Also ja no w ramiku ucby, ne, ale zwenka ucby takie komunicirowasz. To mam za wielkim zajmny ciel. Szykno drugie jo takie na cetlikach stojało, z kulturu żyłaś, piczku, wenn ze szule a zwenka szulskie miestności pytasz, które już zwizują ze serskiej rzecu, takie rejowanie jo rolu grało. Te uchnice mają takie zajm na tom, aby pićku se zabierali z drastwami. Przy tom bużo nam zawieście pomagasz nasza szlodarka, knieni, lenicyna.
0: Nindo ga mamy brach ceptariu, serskich ceptariu, a nindo pobytuje do nas serski gimnazjum przydatną serską ucbu, jak jo to myżno?
1: Jo, my pepszałem, my mieli wybno obligatoryjski przedmiot w dwiema letoma, letnikoma, also w żywietem, a w żasetem. Mamy brach ceptariu, to jo wyrno, a nie to smy to reducirowali na jadno leto w żasetem letniku, a przez to plam nio filuju teke ci geziny, a ja mogu to direktnie przełzysz. Do tego smy mieli w pobytowaniu pelsztinu, a pelsztina wice nie eksistiruje w szulskim korpusu, a nie to przełzyją serski plus.
0: Wybno obligatoryjski przedmiot serski plus pobytują Dolnosarskie gimnazjum w tego szulskiego leta. To sme zgonili w zastupnej wiednicy. To jest Kolet Šampatisova. Učebne, že Kolet.
1: Jegin rad.

Jačone spiewarki budu jeszcze raz. Spiewasz leto sa, ale na płachsie. 13. septembra przedstawił film telewizyjnego reda Wóżyca w RBB z tytułem Metz Drastwy, a to Jacor Zygar Szestczyk w Starej Szuli Rubynie.

Ni linie ve znamenio mreches ga groni, a s tym debyš nento könc, co my vas aktivirovaš z vedpovedniju muziku v ramiku našeho muziki tyženja, a gaščo juža ve slednych dniach pšauje s sobou sportovali z nami penščo se nento zaslužili ved napinanje. Žinca zvucujome groma, že ved napiniš šivo. Jo, duchamy mielnie, kak duchamy toga se kradu ustatkujo na to, kak se cujomy, zwucujomy nito duchenie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo rono sejżesz, poboszczo przosem ruce na brjuch, pen przosem zadychasz, a opytasz powiedz, dasz i bierzesz do brjucha, a pomowem zase udychasz. Zacęczo rad przy tom wetce, a peżywajszo muzyku.

Ja, s miernymi zukami zakończył się nasz program. Muskle są wytnapnięte. Przydatna masaża na końcu tygodnia masz wytnapinać całe siło a duszu. To wam życzę za końcu tygodnia. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Ja a tym, ako lubię rejuju, a swyższe życzę sobie takie przełsze redne a wiasowe końcu tygodnia. Miejsza sobie darje, a wystańczo dobre myśli.